0: Halo, halo?
1: Z jakim problemem pan dzwoni?
2: A pod koniec tygodnia jadę na wakacje.
1: To w czym problem?
2: Że to już. Czekałem na nią tak dawno, a to już. Więc chwilą, gdy wyląduję, moje wakacje zaczynają się kończyć. Czy to nie łamie panu serca?
1: Szanowny panie, ale wszystko przemija. Czy zatem
2: no tak.
1: Nic nie zasługuje na pełnię naszego szczęścia?
2: A.
1: Czyli nie da się w życiu być szczęśliwym, nawet przez minutę, nawet przez sekundę.
2: Zamyka mi się strasznie smutno.

0: warto, nie warto.
1: Słuchasz audycji 1800 oświecenia, to był Taco Hemingway z utworem Gelato. Mamy kolejnego słuchacza. Halo?
2: Wam, Jeffy, gut mach wa. Ha, stach wisch, ran, nun mo.
3: Das war Klingonisch. Radio 98.1. Besser am Abend.